Sheldon Bodick, Sheldon Dotick, Sheldon the Mick, Sheldon the Mick. Nic nie podek, życie ustawi, dzień się mleć.